musababu zinabwanyo. Aha. Zilaika saa ikumi ne kichuweka nkuba ningenda mwaruhanga. Alasabira lingala nkuija nazo lingala spi-

ezaka suwe kurunde zaka ili zaka ate birango msomi mbaile jowani babia atenye ata nindampi ilaba rungeba ndindire kweka nikia ituwe na tuwecha itula nilahamu tuli abomezi nukotusobole kuongera kumsima baraba tulaizeho.